potwór we mokro. Zajmę za nożą. Zajmę za nożą superu. Max sad manu mix. A je polsi be czes mi benu. Leszo mam albut mix. A zun cari mi dice je tarafa be dur cari nukce. Je joje